0: Bam, bam, bam, bam, bam. Co jest, to inquisin.
1: O,
0: trzeba by domasz ciepło. Inquisin.
2: Ore, edy jedy?